0: Spraguch me feki me nie Pe me de mooie
1: Spraguch me feki me nie Spraguch